0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba phambili.
2: Kuthoza mfana. Kuthoza mfana.
3: Umntu afika nongcopho kwaxothoza amadoda.